0: Mam na igual,
1: jakiś swój skate. Czego to? Z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to, z tego to,